0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanske kikse, mam pomladanske tortice i pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kuchan sladoli, kajmi.
2: Pomladni Radio Ed.